ja mam tu jeszcze wotmowu na praszenie, kajke da wedro budże 19 stopnio. Mamy tu runie w Budyszynie. Dżęca stupa dreży we slibro maksymalnie jeszcze na 21 stopnio, tak na meteorologojo wieszcze. A ma być, hoj, cywy dzień, kietro pomroczene. Wot popołudnia sem woczakujana spotom tyż świele. Tyż jut zmiemy znowa świele, a to przy potom trochu kwudniejszych 16 stopniach. Wot wutorysem mu so nam zasos wunczko mi smoczyle mi przedrycz.

0: a z tym jenedom Bedl na 12. Na fułym kongresu w finskiej stolicy Helsinki wobsamknuchu wczera delegacza jednobusnie rezolucju, w kotrejsz se čłonojo žadaja, zo ma so serbština jako živa šulska rěč zawěsćić. Bogna Kurinkova so Davida Statnika woprasza, čeho dla je domowina netko tutun puč rezolucje přez fułem woliła.
1: My pytnemy, że tutaj praszenie kupowania szulstwa nas w oprodzie jara zabiera, a my też jako aktywny człon FUN widzimy tu możność w rezolucjach też politycy zjawność zdobyć, wabić za nasze pozycje, a tu się jara weselu, że delegacijska zromadzizna FUN tutu namiot jednowłosne przyuzowa, a ze z tym też nasze mienienie podpiera, że ma wuslitk w opyta serbskiej szule być, że szulorka te serbscy ryczy. To jest nasz cel, tam my oczekujemy od kraju też jeszcze lepsze radowanie w Sakskie a Braniborskie.
0: A żadanie nie tylko wszystkie członskie mniejszyny a ludowe skupiny FUN też podpierają. W obszerny artykuł w kongresu FUN z fotami a dalszymi informacjami namakacze wiza też w naszej app MDR Serbia.

0: Haj, wón je znaty jako spisowaćel, dramatiker, rozwosownik, hač hornjo abo delnoserbsce abo samo němsce. 15. septembra je w Žylowie bydlacy Juri Koch swoje 90-činy woswědčił a serbski rozwos jemu gratuluje. Madlenka Šoučic.
1: Što dari štajkemu kaž Jurije Kochej k 90-činam? Kvěčel? Přeprofane. Plešuvina? Njestrove. Knihu, kotru štrejšče čitav neje. Jednomu, ki še zaujšče v tutem vede a doživenju polnem živenju šožno čitav, po takim, tež žanu knihu. Tuž zvostanje snano prosty džak, šako je nas čitarjev, připosluharjev a přiladovarjev přez let džesatki v obdarju. Ve vjace hač 400 delnjo v užijskih reportach napšikvat je tu v serbskim rozvosu svoj vid na podavki v delnji v užijce rysoval a k přemyslovanju ponu.
2: Když po autodroze na vyšině Grabina, Němce Finstervalde a na tamném boku zveho Komorova ve smíre na Drežďany smališ dače tafle a pokazovaky na osebite objekt skedžmňa. Na autove v ubědžovaní šťomenujce na testovu čáru z betona a druhých speciálnych materiáliov ovalnú nakedenú drohu kaj šoberský peršten ve písku s tribunami za nekotre tisace přiladovarjov na Eurospeedway v Užica. Tulný je v užijský peršten,
3: po południu budzi się od Kociebuskiego dworniścia po dworniściowej a Lipknechtowej a Berlińskiej a Wóżyskiej pohybować cza plichatych a szkorniatych neofaszystów. Z brunym duchom a przełszo strasznej ideologii we rozumie, jeli możesz podać takich ludzi wo rozumie ryczyć. W Picniu a drudzie Surjane rybowe korczmy z wielkim poskitkom jedzą mieznymi też po starych serbskich burskich receptach przygotowane. Mała domowinska skupina nie może dominować se wiesne na lat zmienić, zonech Serbia doma moje dla serbscy rycza, ale proszę nic we przytomności niemskich kniezu. Tak nam wostanie riana nadzieja, zo stei przychodna Europa na naszym boku. Przejuwam rianu niedzielu.
1: Hacz w rybach, jamach, serbożraczkach, niempulach, kulturnych wiaszkach, traktorach, niczo nie zwosta niewobladane. A nie posudżowane. W swoich wiesnych obrazach, reportażach, woznatych, a miestem pozabytych serbskich kuczikach, a tam bydlacych słownych Serbach, je ze swoimi junkrotnymi słowami obrazy za wusi molował, a podobnie archeologi worszczu po worszcze odkrył, doniczne je żro przed doskończnym zabyczom odkrył. W sledowacie reportaży Kopšin, šedny dzień nausy, z leta 1971 wuznaje Koch ledma kwierenju, zo pobyt re prieni raz w Kopšinje. Hač runješ, kodžiše s kopšinjanskimi dziečimi do šule. Wun by so mienujce w Horkach narodził, nimale w susodstwie. Tule wurjesk stedyšeho přinoška.
4: Žona w srinnych letach poladnie kem nedele a posmiłknie so. Predahač môžu jej svoje přihotované prašenie stajić. Netko wiem, čeho dla by so smiehova. Nie wiesz, jak dalej, hulčeš, to? Tu je konc sveta. Ale potom so opraszam, jak jen narodziš, čo přinđe. Žona pušči poslešćo a poladne na džovku, kiš podľa neje stej. Dži sobu a pokaž jemu. Volpurga Brickec je 15 let a šulierka 10. letnika Małowielkowskeje šulie. Na kajke povane so hospoda hišče nie wie, ale za biologiju ma vo sebite zajm. Prašam so holce za ušim, što ješ vidžu, a je tu vidžeć telko za pšindu dospecha ze svojej čipnosťu. Za ješkec dvorom, cečim a poslednim si, stej moj pšet rodišćom. Volpurga vedže mi je po vuteptanej sešce, přes čvak pola ze s vysokimi kopšivami, kaž bychu tu vusete byli. Po zelenech ploninach paproš

0: 80 ludzi je si hudźbnu inscenaciju wobladało, a žurla ta bje tere wobsadźena. Katka Krygorec, Anna Maria Brankačkec, Tomáš Cyš, Tasso Schille, Ištvan Gobela a režisér a dźiwadźelnik Mirko Brankačk předstajichu wurjeski ze swojeho repertoara. Však ma skupina Floppy Dolls swoje korjenje hižo lěče 2008. To było na załožena. We wszelakich wobsadkach bichu dźiwadźelnicy z toho časa sem prawidłownie na jiwišću. Mjez druhim wopyta skupina 2015, tyž Wendish Fest w Serbinie, Texasu. K koncepty praje dźiwadźelnik Mirko Brankačk.
1: Ja bych prawie on pisany podpory przez serbskie stawizny. W 70-tych lat od herce hać do aktualnych spiewa ze zdylnej Łużycy. Ale też wiedzą też aktualne spiele z naszej hornej Łużycy od astronaut, na przykład, albo holowski. My z podprawem jedna dylna serbska kapała, to jest ten koncept był. Gdybyśmy kus miacy czasu mieli, byśmy zawieszyć też ten rzy hornoserbski program zmożnić mieli, mamy też z łyskimi spiewami, ale tak jest to jedna symbioza.
0: Přichodnu njedźelu po podnju pozastanu Floppy Dolls potom Nibečicach, 3. oktobra witaja nas potom w Kroščanskej jednoće, a tež w Radworju, w Slepom, w Čisku a Budyšinje hišće wustupja.

0: Wšitko, podamy se jeszcze zromadnie do Smitschkec. Tam swieči ewangelska wosada cywy kunstodźenja 125. jubilej swojej cyrkwie. Hižo piatk na wieczor przyjmuła fararka Hanna Hernandezowa swoju swiedźenską girlandu, kotruž bychu wjesnjenju nawili. Dale gratulowaše mienie wobydlerju Wendelin Brezan wosadze a pokazaše swoich słuch na spomóżnu ekumenu we wsy. Potem zobiše fararka Hernandezowa na nutornosć prosowa biše swiedźen zahajene. Sledowachu přednošk k cyrkwinskim stawiznam, dźěčace swiedźen a zromadne rije. Za tajku mału wosadu, kajš je to smiečkečanska, je to wiezo wužadanje tajki swiedźen wuotowač, praj Kristina Mieszkankowa.
1: Musimy długo przemyśleć, w jakim ramiku możemy nasz jubilej przewieźć. Myśmy, mała horstka wierzywych tu w Smieczkecach, aktywnych wierzywych, ja mu prawie, byle są już starsze, ale kiedyś możesz takie zaprzyjąć, to są w prawdzie, to może ja skoro na dwóch rukach odliczyć. Ale myśmy sobie prosili tu w Smieczkecach wesnaną, a tamśmy nidom dostali ten ok, tamśmy nidom pomoc przyprajene dostali, a tak mamy niekę na końcu jedną rianą kulową tu wiecku wieska smyczkece a cyrki smyczkece z romadne świecza.
0: Dźensa popołudniu potem dwiemaj są swiedźenskie kemsze, kiż są za wosadu z tobą domkowanka. Celebrantka budże fararka Hanna Hernandezowa. Potem zakończy z oswiedźen z dobrej szalku kofeja, z wodnym tykancom a dołożliwy besadu. Smieczkeczansku ewangelsku cyrki je drzeżdżanski architekt Woldemar Kandler naciznął, a twarzce przewodział. Zakładny gamin był leczy 19. położony. Poswieczona był cyrki potem 19.1. Smieczkecy przysłuszyła w osadnym uzjazki Halsztru, Protycy, Smieczkecy, a zwycza potekim cywy kunstodzienia 125. w osadny jubilej.

0: Słyšeli smy ewangelske nabožne wusowanje ze serbskim superintendentom Christofom Rumelom z Hodžija. A nětko chcemy tu już gratulować.
1: Přejemy z Božo.
0: Prinja gratulacja, tak wata dżensa do Nibelčic, tam mienicy sveči dżensa Marjam Rozova kulowate dżewie dżesa te narodniny. Po żołmach serbskeho rozwosa chcedža wam waši lubi gratulować, a tu już čitam. Luba mama, woka, prawoka a prapravoka. Wiele zboža k twoim dżensnišim narodninam, bože žonowanie a wo sebie stroo tu przyja šitke dżeči, Nučki, pranučki a vo sebje pra-pranučka Elena. Marjam Rozova z Nibelčic sveči potekim dženca 90. narodnine. Štyri a synom džesačiny te sveči dženca Marjana Koklic. Domovinska skupina Pančice Kuko přije narodninace všitko dobre, vo sebe pak vězo strovotu a vo sobinske derimieče. Marja na Koklic sveči potekim dženca 4 a 7 džesačiny.

Daleče z gratulacijemi. Tuta kwatanětko do Kočiny. Tam mjenujcy svěče dženca 5 a 6 dżesačiny Hartmut Domaška. Towarstwo Bratrostwo Kuluskie Wosady jeho k tomu lubje strowi. K narodni nam kotrež mieše w utoru przeja wszyscy członoja a członki mnoho Boże żonowania. Krótu strowotu a derymieczy w kruhu swójbnych a przeczelu. Zapłać potem gniezd, wupraja za dołoletną swieru towarstwie. Wosibie też za służbu przy noszeniu koroje bratrostwa przy najszelakorejszych składnościach. Wostańcze nam dale swierne wopytowa naszych zariadowani oni pisaja. A przyja riany swiedzień wszyscy wytydzień. A štvort, kto svedčeše v Bačoňu, Michal Paška svoje 5 a 7 desačiny. Vele z Boža, Bože žonovanie, krutu strovotu, šivosť a derimieče, kaž tiež stajne, vele vesela v kru ľubých svojbných, při kolesovaniu po kraju, aby so tiež při zabierie v zároče a kovo boku domského. To přija z vútrobe a ďakuja so runočasne za stajne pilnú a pomoclivú dživavú ruku, Manželska Lucia, Joki, Klaudia, Doreen, Silvia a Manuela s manželskimi a še 10 nučkov z partnerami.

0: A pjatk doswědču štajwe Reince Jurkec Manželskaj Zvoty kwas. A waši lubi tu pisaja, to co přečitač. Pousta lit, nětko hižo zromadnje, rjanovo komiki, ale tež šmiatki živinja zmištrujetaj. Zvutroby přijeme vám maje Luba Voka a džedo Vele zboža, kus kwiat strohoty a bože žonovanje, co bych mi ještě nikotre rjane lita z vami mili. To vupšija, syn Andreas s Katarinu a džoka Klaudia s Patrikom, kajž tež šest čnučku, Damina, Milan, Fabian, Patricia, Pascal a Aleksandra. A nučk Pascal, tu ma jeszcze tu celowo-sabinski postro.
1: Na dyszi gojty sobocze, przed 50 letami, so dziut z naszej wołku zmanżli. Telko lat hijo zromadne kroczytaj, żywiński pucz spożonaj. Tuś luba wołka a tyś dziut, wosajntaj ciwaj na dalszy lat. So zromadnie z wamaj zmiejemy, Rianem Wokomiki w kruhu swojbie zbożone. Lubię was trowia, wasza bobria z hoko a różanta.
0: W Reince potekim świeczysztaj piatk, Jurkec Manželskaj, Zvoty Manželski jubilej.

Krótko do końca naszego wusywania mam tu też świeże hiszcze pokiwy do dżęsniszego dnia za was. Smyczkę chce też jako swiecza 125. jubilej cyrkwie. W dwiemaj swiecza tam swiedzenskie gemsze, a przyzamknie się potem popołudnio z kofeją, z tykancą, a wieza też lubi dzieci ze skakanskim rodom. Dżęsalki waja na dom dwajnazemskie koncertaj, koło lipa spiewa w slepom, a do sztyrioch, a samsnym czasu do runia sztyrioch, wustupia w Salowie dziecaca rjowenska skupina z Brytnie, kajż też Milena Wočerec a Mati Dziswałk. A swój program letuszego smochczanskiego hućbnego swiedzenia przedstawi budyski serbski ludowy ansambl dżęsa jeszcze raz, a to na wieczor pieczych na żurli serbskiego ludowego ansambla tu w Budyszynie.

0: A jutře večer to klepaja zaso či zadkulario, młodzi redaktorojo, pola was.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: W egyptowskiej, szpaniskiej, abo też w indyjskiej. Wszude na świecie są serbscy młodostni. Nie są pak tam jenoż w dolu, pak wykonują leto socjalną służbę, abo cywe leto dziewaja a puczuja. Po takim work and travel. W przychodnym wysłaniu chcemy wam żywienie w Ukraju zbliżyć, a znano jedną abo tamną lepszynę, abo znano też nie lepszynę odkryć. Tu już zapikcie radia.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nic zabyć.
2: Jutce wieczo.

0: Wy se myslíšo, až ved wednego muža a jego knježarstva južo šo z čo raz svyšali, to se nemyslím, ved wednego muža a kosmologie za tejo pestavu ulicujo našo tematiske uštěvanie žinca. Sebastian Elikovský Winkler se petnorio nicjano do zimne je dvimogie vede alie, teke do muziki a čojenio drugih evropskih krajov. Na pelu serbskej módy se nieco gibio, my rozprzewijamy žinca ved ubieżowania w nowu serbsku módu z liepem. Żywie sztyżenio dwójko są mieli obżelnice, obżelniki chylu, aby nieco nowego stwerili, szykne su dejali samski tradicjonalny slipianski płat przeżyłaś, a nastał już z niego przecie nieco drugiego. Jo, a westoniamy jeszcze we slipenskim regionie, a wspominajomy na žinca, który nie zna tego Serba, Hanzo Hano, ako jo se na vos prijedku nad 80 let narožil. Beže słowo przyjrza žinca ved Hartmuta Leibnera z miesta, a my zabieramy se slidny raz našej temie tyženia z autorom a žurnalistom Jurijom Kochom, kjogo živiš nas tym narodninam. Ale ako prijedne, mam u čojnka za vas, lube žiži, Rednje Aša Pedla.
1: Raz, dva, tri. Žišik radiju. Ovo vaš Žišek Sebastro.
2: Carskega programa.
0: Leše je skoro mimo. Dne njesu vici grudce jo babine leše. Znajo še to slovo? Nemski se tomu groni altvajba zoma. Coga ma to ze starimi babami ceniš? No, gledaš raz, na vukach jo šikno pavcenovate, a kaž kola su joška, možo byšaš, možo naraz šajnku nitku v oblicu nitska. Ale coga ma to nase s temi parlickami babi nego leta? Sluhaj šo, co doživio naš malo budnik.

0: přiroda jo jako zaguslona. Zajčna rosa laže na łódce. W młodym słońsku błyskotaju se na pałcynach nielicomne chrapki, uglądają inak parlicki. Cawny pałk jo se rynny flack za swoją pałcynu upytał. Jo nitku do żółtego chrzcika zaplet. W tam może całą łuku przewidzieć. Na werbie jo jeszcze szykno mirny. Budnik spi. Ako jego wieczyk około nosa łakosi, on zacichnio, a wycusie jo.
1: Co go dla mnie ubozi świeczyk? Sam rono tak rednie cował.
0: Wieczyk jo zimny. Dujo budnik koju przez fijałkowy płaszczyk. Ten ga ma po dwójkiem lesiu takie już opredne zierki.
1: Ba, jo to zima. Trzeba notnie nowy oblak.
0: Spiesznie usiegnio budnik pod korenium swój tam schowany stary oblak, a obliaco se jen pod fijałkowy płaszczyk.
1: Nient jo mnie szopły. Ojej, nient zachopi se naraz deszczołaś. Zalizu zase görej pod szczytne krzywko mojego gniezdka.
0: Budnik licy deszczowe chrapki, a caka na słońco. Tyke canny pałk sejzi starościwie w jednym rożku pałcyny, a gleda na niebio. Szak może deszcz pałcyny skońcować. Pałk pak ma gluku. Pałcyna se nie roztargają. Chylku gajosy już odejściowało. Skońcnie pak se słońsko przedobyła. W najwieczej parlicce pałcyny carnego pałka wytbyszczyło se budnikowa werba.
1: Juhu, słońsko, to pużożinca zase riednie, a znasz mygł se pytom stary oblak zase zeblac. O, na całej łódce błyskotają se same małe parlicki.

0: jo lěpta hišći flack bžez pałcynu. Musimy jego carnego pałka namakać. Snaž pogledniom raz do kóžde je pałcyny. Kóžda ga słuša jadnemu drugemu pałkoju.
1: Budnik pyta około werby, ale carnego pałka nie ugledajo. Ako zwyni storma 12 godzinu, se budnik na nieco dopomnejo. Pałk kajo niega za niekakeju nitku pšimnu, a we pšiducem okognušu jo była łuka połna pałkou. Budnik pycybnio zlaška za nitkami pałcynu, a naraz merwi se około niego jano tak z pałkami.
0: Ale szokajo my carny pałk, luby pałki. Aha, wy pokazaszu na wotlażany końc łuki. No derje, tak niomu do ziemi.
1: Budnik kuka do szyknych pałcynu, ale swojego pałka nie nadejzio. Nie wie, aż bydli ten w chrzciku. Pałk trejo jego widział, ale nie ma casa. Płata ga pałcynu, wsie to suche łopęko jose tam zasłapnuło.
0: Żosy, carny pałk, treba mnóznie twoju pomoc. Żoga sy, mój kjarlik.
1: Budnik jose ksieł runo do mojej rosiś. Top niewidobnej nicy przed nim naraz pytany pałk przyziemiejo.
0: Aż pałki teke w wieczyku letaju, to niej som hyści wierzeł. Wiesz, pałk, miejo se nieco groznego stało. Som sebie oblak umazał.
1: Budnik ulicujo w swojej klorawie. W odsewlenych jagodach, a w bazokowej obrazie. Na końcu kradu sicho przosy w nowy oblak. Jomu se zda, aż carny pałk jomu psinny gnio. A naraz, tak spiesznie, ako jo pałk psiszeł, jo butyki zase przec. Toś, że budnik domoj, a dowolio sebie drymańko. Ako zase wycusiejo, nadejzio nieco we bliskich kreach.
0: Lec tam nieco za mnio, jo? Ej, to ga myżno nieo. Ho w gałuzach wisa tej net dwa noe płaszczyka. Lube pałki sumie usłyszali. To musim se net użykłaś.
1: Obgledniwie zacybnio budnik najbliższu pałcynu, a zieko nebrincanie se znosujo pałce. Niento akle budnik Darika kradu lubosnie obsimujo.
0: Jadn jo szajnki, ako moj fijałku. Ten drugi jopiczku tłustrzejszy, ten se net oblikam. Nient nie umie więcej zima. Juhu. Nient mam dwa noe rednej płaszczyka. Cóż.

0: RTB Serbski program.
1: Serbska rada njebuža skeržeš dla serbskega sedlinskega ruma. Rada załožby za serbski lud ma nowe spěchowańske smirnice, a w Mokicach budu skoro LKW-je so šeškimi lodingami duce. Ku tym a dalszym temam nendowici w naszych połyściach. Serbska rada Abramborska njebuža te skeržeš přešivo rozsuženjem sudnictva, což nastupa přísłušnosć gmejnu k serbskemu sedlenskemu rumoju a tej obzvatnosći. Konkretnje, že od severit gmejnu, kterýž nejo był objadny s přiredovaním k serbskemu sedlenskemu rumoju přes MVFK, to je Abramborske ministerstvo za vědobnosć, sleženje a kulturu. Lita dwójko są obszyszkania, a skierżby tam a sem szli, Juliu, jo uście zastojnstwo w sudnictwo Barlin-Bramowska rozsożiło, aż przypeznają skierżby gmejno Markojska Gola, Kopańce, Dolina, Nysy a Małkse, Gojecki Jazoro a Feliksowy Jazoro. To sudnictwo jo kroniwa aż nie dopłonio szykne wejsne żeletych gmejno, któreś MWFK jo przyredowało serskiemu serenskiemu rumoju w odpowiednie umienienia. Z takim jo to przyredowanie tego MWFK w Żylach przeciwko kazni. Bautoruje Serbska Rada w Bramborskiej rozsłużywa aż niebużo dalej kszacaż po jurystyckiej drodze w tej następności. Rada Jose w tej wiece dorozmiewa z Tobiasem Dynom w nią nadok miejący za serbskie następności Bramborskiej. Ktoś, co mieć spiechowanie założby za serbski lud, za serbskie kubki zisioniach, może się jaseliś, to bużo można wet przyjdącego lieta. Aż do nie da jota założba jano, mogła spiechować serbskie szulskie turystwo, to bużo nie da tego można za dalszne nosaria zisioniu. To dalszne zmiany jo rada założby za serbski lud z riodu obzamknuła, a ma nie to nowe spiechowańskie smiernice, w nie płasie za szykne projekty, które się zachopiło w lesie 2027. Konkretnie to groni, aż budu zjawiać cílowe dojadnania, a budu takie przykrocyś, frysty, zapszospu, což nastupa małe projekty, które się nakrótko realizują. Už je toho bužo ta záložba integrírovaš digitálne a audiovizuálne projekty do svojich všakých spiehovaňských obukov a pošekne přivestčíš to spiehovanie filmu a videu. Donen tež na spiehovaňská smirnica záložby plaši vrteta 2003 sem a jo se vetoko casa jano malo zmeniva. W Slipenskich stronach dotwarił swój wiecznikowy park. Na Mokecańskim Musokim Wetsepaniszczu, niemski hochkepy są za to miastem szykne stery fundamenty za ten założk zabetonirowane. Na miestno za przelodowanie rotoru we Mokecach budu w oktobra rotorowe szufle dolibrować, a składować. Transporty budu se noce staž z tormami, generatorami a drugimi velikimi živami za také věčniki. V tu odeju noce dali transportirované na to vecepaničo. Ještě nesu termine upovižili tvarský gospodár jo firma Enercity a Neuerbare z Hannovera. Kuštemu se to nespedoba, už před 5 litami jo se založilo interesové zjednošenstvo Mukecajnské vecepaničo. Wenni kritisiruju aš naturne areal roniskich a mogecajnskich vecupaniščo je obgrozone dla takich velikich projektov za udobivanje energie, vesebne dokulašte negajšne gornikojski areal jo njento gusto s lesom obrozčone. Aš jana informacija z Bramborskeje ve Vičtoku ve podponocne Bramborskej bužon džinca ta nežela vjenovana dolnonimskej rece, kotarež se na nimski teke goni plat. Dolnonimska rece je opetla usoko nimske rece, a serske rece dajšna autohtona rece Bramborskej a džinca jo tam ve Vičtoku ten džin dolnonimske rece. Naše povesti a více informácií o ten namakajú šo teke na našom internetovom pokupet rbb-online.de/zom.

0: wohnjom twoju.
1: Tak bohne my to ubieżowania, szyjarjo, duch casa z nitku, su dostali obzielniki z Hrošebuza, Tamko Hegla a Sofia Riedelojc. To zarjedowanie było zrjodu wec lepem organizirowane wet projekta Zorb It, a Julia Hrišena wenaja była petla, jo wiżowa te redne wiece, a jo kateryż su te obzielniki tam zeszeli, a teke wena wie, kto jo to druga a ciesiem jest na przy ubieżowaniu obstarał.
2: Żywiś tyżyniowy nie sumili, aby wet jadne idei k realizaciji projekta pekšacovali. Jadne šo obželnikov jo stojalo na improvizirovanom javišu Slepjanskije pivarnje, a jeden za drugim jo prezentiroval svoj projekt. Kužde jo pšinja svjeci, kateriž su byli ze serskim suknom upošnjone abo dopovnje z njogo naperane.
3: Ja sem sešio jedna vesta, jedna doška sa pas, a jedna čapka.
2: Nadaok jo był tradicionalne stare serskie sukno do modernej drastwy integrirovaš. Groni Jan Richter wet projekta Sorb It.
4: Idea zatem była sasku drastu a kšasne tradicionalne mustry kus daloko za žinsnešego přinjasć. A to od lasmy kšili pokazaš, a tož te stare płaty a mustry nie słyšaju janok narodnej drastwie. Ale mogu teke w modernej drastwie a w šednym dniu wiegin redny ugledaš.
2: Niektóre obżelniki su upośnili ze serskimi suknami drastwy, keterż su južo mieli we swojej garderobie, a su dali starym drastwam nowe żywienie. Drugie su zgetowali nowe wiece na przykład taszki, etwi za brylu, zagłowki, szorce, a wiele drugich drobnostków. Zofia Riedelojc z Hrošebuza jo pla swojej keszuli szake epochi a stile kombinirowała.
5: Ja som šuva moj kašolu, to je vod Adidas štrajfen a nove ideju vod švace samband und der štekaraj, te nove ideju za model luže. Ten kašolu stare a nove gromaže.
2: Zofia jo želava gromaže s Tamkom Heglerom na projekše. Venej stej obej zdolnej v Užici, a stej byli jadnučki vet našego regiona pšitom ubižovanju. Tamka a Zofia stej zgevavaj vesem kusov drastvav a aksesuare. Te vjeci sumeli zajemný dizajn, a tege su byli zgetovany z pomocu modernih technologijov, ako napšikvat lazer.
6: Jedna idea było moderny mödrzysz. Ja som używało laser cutter. Ja som stare mödrzysz mustre w jeansstoff eingebrannt.
2: Po prezentacjach jo publikum dyskutował we przedstawionych projektach. Młodej żeńskiej Katje Grigoriec susy niektóre wiecy wesebnie zespedowali.
7: Ja by te witzki wod Tamka, wod Sofii na kuzi patnosowa se ja musu da kapa ze sobestan napisane to som jara dere lubiło.
6: To ju t-shirts ja som używało lavendeldruck, ten mie witkoiz, a jaden bild wod Mina witkoiz, a jaden bildku wod Mariana Domaszkoiz. A to ju ako jaden triku.
2: W przyrównianiu ze slednym letom jo letasa była jury, któraż jo uzwaliła ci niejż lepsze we trzych obżelników. Ubrasze jo bazirowała na liczbie faktorów groni jeden członk jury, Paskal Noak.
8: My woladamy na kreativitet, kompleksitet, a też na dziewo, a też prezentacja.
2: В этом аж сусе гвосы улицили, ее журисы оглядала куждый зашитый кус обжельников краду до крадня. На кенцу су узъявили добы шарьев. Катя Дуброва ее крыднула чеще местно.
9: Sind einfach schön. Dieser hat man ja auch Blaudruck zur Verarbeitung und der ist natürlich noch mal besonders traditionsreich. Ich habe einen 50 € Gutschein von dem Brauwerk hier in Schleife bekommen.
2: Drugie miestno jo dostała Tinjusoiz Janin.
10: Ich wollte schon immer mal nähen und habe jetzt die Chance dafür genutzt, einen Anlass dazu zu finden. Und deswegen habe ich mich hier, habe ich bei dem Wettbewerb mitgemacht. Ich habe einen Gutschein für Neptun Camp in Halbendorf. Bin sehr zufrieden.
2: A priedny miestno, a teke głowny dar. Szyjernu maszynu z tej dobywej Tamko Hegler, a Zofia Riedelojc z Dolnej Wóżycy.
0: Ja, so wie hast du lieb? Also, wow, Toyota cool. Ah, ja, so, ja, neue Glutzne.
11: Checke.
0: Wir gehen Glutzne.
11: Ja, checke.
0: Ja, wir haben neue Schischona Maschine. Atwoje wiegen der je, dat tok asch ja som mewote maschina wird moje stare mamu. An je to ja mam novo.
2: Дизайнерка Сара Гвишова, в енеотека цвонг жюри была, йо уяснила, цого для ровно тож тен проект йо предне местно забрал.
12: Die beiden Teilnehmer haben halt im Endeffekt damit gepunktet, dass sie ganz viele Techniken angewandt haben, ganz verschiedene Techniken angewandt haben. Drucke, Stickereien, Handzeichnungen, Laser. Also nicht nur das Nähen an sich, sondern sie haben halt kreativ versucht, auch ihre Story, ihre Gedanken in die Outfits unterzubringen. Das heißt, sie haben auch zum Beispiel Sprüche draufsticken lassen und dem Ganzen sozusagen nochmal einen Hintergrund verliehen.
1: Ja, Organisatoren der Juja Przemysliju wird dalej wieżenia toga projekta, a za te chtobyszario se nintra se wie nowe möżnosti upokazuju za kreativne eksperimentirowanie.

0: Serbski program.
1: Legende, bajki a přiwjera suprejgowali kultury. Weto ma kóžde kulturny kreis wesebne elementy, ktore sien charakterizuju. We serbskej Łužicy su to na přikład wedny muž, serbunica a druge. We nowym uščewańskim reže dajo naš autor ulicowaš vo takich postawach maminorecnym wejsenarja. A wenn pokazują na podobności a zgromadności z drugimi regionami a kulturami, a zawiesczy nie filio przy tom roztroszczeca muzyka, prydne żil tego rieda zabiera se z figuru wednego muża, albo nykusa, a jomu u nas teke gonie.

ta Čecha wet stylich baladow austrijskego komponista Aleksandra von Zemlinski nosi titel Wedny Muž. Inspirirowała joju basen samskiego titela Nimskiego Gejca a spisowaciela Justinius Kerner. Jasowy sasy cybotaty charakter jego basnictwa wet pościujo se teke w muzyce.

najstaršim figuram na gwjezdnym njebju słucha wedny muž. A šmóge kultury toš ten njebjaski region zwizuju z wedu, dajo se jadnorje rozkłašć. Gaž jo se słońcu bližło wednemu mužoju, jo krótko na to slědował deščowy cas. Před užej 2000 letami jo tomu tak było w casu pezneje zimy. Pežincašnem kalendarju njekak kejnc januara, zahopink februara. Na bliskim pecaču, a we okolnosti srejžnego merja, jo to było lieto ob lieto cas intenzivnego dešća a zimskego pelaša.

Antikne gniezdno, gwjezdny obraz wedu nosarja, jo symbolizirował z takim ulewanie deszcza nad ziemią. Przez pegibowanie zemskiej wesy tysacy lat dujko, astronomiska gwiezdna se pak więcej z kalendarskimi czasami astrologii nie makają.

1974 jo komponist Karl-Heinz Stockhausen stwerił jadnu ze swoich najsławniejszych twerbów – Zwerjetne koło. Specetnie Jovena nastała jako twerba za muzykowe żywarło. W kompozycji Zwerjetne koło jo 12 melodijów przypisanych kakościom każdego gwiezdnego znamienia. Każda melodia gwiezdnego znamienia ma przy tym kształty zakładny ton. Plawetnego muża jo to ton S. Eksistirujú šake versie za zolu instrumenty, komerový orkestr, spiv a biadła.

Česki archivar a historikar Karl Jaromír Erben je bu teke znate jako zběrar ludowych bajkow a ludowych spiwow. We 1856 jo se vezjawiła jego zběrka starych českich powieściow pod titulom Strus ludowych powieściow. Steju nejsławniejšeju jego twerbu, ale teke z drugimi pismami jo Erben chciał przez ludowe basnictwo skrzusić narodne wiedobnie. A przecej zasej jego twerby su teke inspirowali komponistów k muzykalickim twerbam.

0: Zdenek Fibich jo naprzykład w 1883 skomponirował ze Strusa powieścią Erbena tekst Wedny mórz jako melodram. Przytom poedar tekst recytirujo na muzykaliski przewet. W jego domowni susza Fibich pedla komponistu Antoni Dworczak, Medrzyś Smetana, Alejosz Janaczek k tym najwięcej znatym.
1: Na to pole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit. Zelené šaty, bodky rudé, zítra moje svatba bude. Svit, měsíčku, svit, ať mi šije nit.
0: V babylonijských písmach je vedny muž velikan. W ludowych połościach drugich ludów poł luś, poł ryba. Austrijski ludowiednik a sliżar połością Johann Kreinz je pod pseudonimom Hans von der Sann opisował jednego męża, 1911, tak.

Zase pokazuje se rybakajam a drugim ljužam, kterež se zbližuju wyže. Samo k nim teke nieco gloni. Jego słowom pak nie smie już wierić. Bydny muż joga wegin krzajżowski ogrozny. Rad wabi ludzi na czachotne miejsca, aby ich mogła ljaszczy dostać do swojej mycy, a sięgnąć kusy do wydnej glumi. Wysybne ma ten wydny duch wytglidany na male ziszi, a kaszweni przyjdu przeblisko k wyży, sięgnią je kusy, a se z nimi zgubią we wydach. Wen przebywa pak we żerje, pak w jednom jogo glażanych palastu, na dnie jazoru, a riku, a żarze tam lapionych popajzi.

0: Peke Gašio Zdenek Fibich w swojej domowni znaty przedewszym za jego opery a symfonie stoi jego skomponirowanie wednego muža we sni jednego drugiego obziwania. Najwięcej znate muzykaliske skomponirowanie maszizny we wednym mužu joga symfonijskie basnictwo Wodnik opus 107 jego krajana Antonina Dvořáka. Dvořák jo skomponirował tu twerbu w 1806 a 1900 za tym, ako jo se rozsił do domownie z USA. Inaczej jako Fibich, jo se Dvořák rozsłużył za instrumentalną kompozycję. A wena jo jano jeden dziel całego cyklusa pe temach Karela Jaromíra Erbena.
1: Wodny kobold sejzi na topolje przyjazoje. Spiwam jasy, co ju jen spił, a szujo zeljeny plaszcz, a celjeny szkolnie za swoją swajżbu. A gdy skierobysz? Ja na masz ulicy o swej żółce w cołaniu, że się wiże lażuku w bielym obliaceniu, kiedy się se kruży lilo, każ szumieca wyda. Wena zacuwa to cułanie ako przed susze, a warnuje żuku, aż nedej isz k jazoroju. Negledajucy na warnowanie maszeje, cuju se żuka zekszy ta jazora, a se uporajo na drogu, aby tam pekala. We samskim oko gnusza, ako syni o prydniku zdrastwy dowydy, sypnio se myst, na kiterem się sejżela do kopicy. Ako jo se pytnurila dowydy, ju tam żywy, zlosny kubot uwierzo. Doniasu ju do groda pytwydu, a tam se ju zejo za żeńsku.

w opisowanjach a ulicowanjach we wetnym mužu z austrijskeje a českeje speznajome wiele pedobnego na serske połościowe figury. W 1811 rzeźcia a 1813 rzeźcia stej Leopold Haupt a Jan Arnošt Smolar wezjawiły we dwiema zieloma zbierku piesnicki gernych a dolnych łużyskich serbów. Tam stoi we wednym mużu.

Wydny mórz, dolnoseski pominony nukus. Wynio ten, ako tege jogo żeńska, wydna żona, wynio opytujo tej zaujaść śluzi, a krzyżę k jazorama rikam, aby se tam kupali, a pyn ich zalił.

To bym tylko cyni z każdym, jak se wieli stupisz na jego obcerk. A to jo dla tego, aż bym myse dostać każdy lieto wiestu lic po oporu. Lic nie to ludzi, albo zweje to. Każ jego żeńska suszy pelku na brzegu wydę, pyn mykuliu, że wecakułaś dieszczołate wiedro, a usoku wydu.

Fryco Krygar ze Strjažowa jo se w lisie 2011 dopominał na to, což jo ako gele słyszał we wednym mużu.

starki a starka, te su do ulicy wali. A pieczy tak bok, no, no, no, to do se pieczki, gasy był naski, to su nie oglądać, jak dymoka ta jo, jak wiele wede tam je nuci. Nie gledaj tam, tam je nix nuci, tam je się nuci noc. Strażu je ulicy wali, tam su te nixe. Ale ja nie jestem doch nixa z jednej niżej wyżej. To oni są im gronili, lecz ten stary, albo pyszny, albo czarny, albo biały.